A robotę. Żama jotne. Ispanakan dizajn antrelu żama nakne. Paus alikresz eksterieric.